Jo, nie, to jest to, co mamy liczyć o tym, na to, co to, bo my tutaj się jaja wyszło.